0: hiti. Mirsad, socker estu katages.
1: Pame akate sem sar minoritet samordnare ko biblioteken i Malmö. Hem amen kerdam jek CDP akate ki kugarashet kai akardame romane ternen teaven kate ako trubulnen jutipe pomoc te arakem buci ate jan ke pekle studie i amen hemo garaže čeržamo kava ketanes a kate si umte da vstod eternenči.
0: Taj sari kodo ke buči keren ketane, sara kleje kvares, taj kora klaso prikade ide?
1: Amen jam jek biblioteka. Biblioteke ni malmo i si dešu trin biblioteke i me sar našunela minoritet samortnare hium inkludiri me ko sa obuča so kerena pe ko akala panč nacionalna manjine. Hem, akja ideja men vakrđama na dova, ali nagmana olaki ideja hine akja, akanate čera akate ko, ko garažet, a ti hosten, ko veliki romanin biblioteka, ko velika te, ko veliko diferentna tana, ki, ki malmo te šaj diferentna romane manuša, terne, te aven, hem, te, te len kodova žutipe.
0: Tomášonem pojek podkatar o Radio Romano. Na žantar katik ekanak mikastumenge jek džíli.